Kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita, kulikita